mulher, me lisude grade amor, dar svitlosti zadremoj. Na probi broda kamenoga, na kormilu